0: Tatjam, tatajam, tatanam, tatadam, tatitangir, tatirigin, tatjam, tatajam, tatanam, tatadam, tatitangir, tatirigin, tatjam, tatana, tatjam, tatana, tatjam, tatina, tatjam, tatina, tatina, tatina, tatjam, tatina, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam,
1: tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam, tatjam